słuchacie polskiego programu w Radiu 4EB 98.1 FM w Brisbane, nadawanego w języku polskim i angielskim.

stał przed nimi i nas pan. Lecz pan przytomnie, nienagannie zachowywał się nad stan. I choć nie o to pan nie szło, pan mówił pan nie tylko to.